0: pracy o literaturze azjatyckiej powiedział, że biorąc pod uwagę bibliografię, jestem niebywale melancholijną osobą i że to przecież widać przez te wszystkie książki, o których ja piszę i o których mówię. Yoko Ogawę znają wszyscy z Ukochanego równania profesora, tak chyba jest w tłumaczeniu, prawda? Ale mało osób znają z opowiadań, ze zbioru opowiadań Grobowa cisza, żałobny zgiełk w tłumaczeniu Anny Karpiuk. To nie jest ciepła, kameralna opowieść. To jest opowieść, która wybebesza emocjonalnie i to jest jazda bez trzymanki. Trzeba mieć pewnego rodzaju w sobie odwagę, żeby sięgnąć po taką literaturę i to jest coś dobrego. Ta odwaga to są opowiadania, które przejmują grozą. Opowiadają o tęsknocie, o zazdrości, o śmierci, o tym, co jest częścią naszego życia, co stanowi nasze życie. 13 powiązanych ze sobą opowieści, które wciągają nas w spirale świata, z którego trudno uciec. I bardzo lubię formułę literacką, szkatułkową, czyli że jedno opowiadanie zahacza o drugie, czyli mamy taką szkatułkę i my ją otwieramy i tam są różne elementy łączące te wszystkie historie. A ta historia zaczyna się niewinnie od słonecznego dnia i tortu z truskawkami. Zabiera nas do pracowni kaletnika szyjącego torbę na ludzkie serce, do ogródka pełnego marchewek w kształcie ludzkich dłoni i do Muzeum Tortur. Ta opowieść zachwyca, będąc opowieścią szkatułkową, tym bardziej, im głębiej zaglądamy do misternej szkatuły, w której autorka układa swoje przerażająco piękne opowieści. Wystarczy tylko uchylić wieczko. To są piękne opowiadania. Podobno potrafi pan zrobić każdą torebkę. Kobieta zdjęła okulary przeciwsłoneczne i zastukała długimi paznokciami w stół. Oczywiście, aby zamaskować konsternację, rozłożyłem przed sobą szkicownik. Czyli potrzebuje pani torby do noszenia serca? Zgadza się. To jest namiastka tylko, piękna, która jest w środku. I też pięknie wydane. Bardzo proszę, magdalena.kasparowicz@gmail.com. Czekają opowiadania Yoko Ogawy.
1: Nastaw się na chill out.

0: No dobrze, mam nadzieję, że już wstaliście w związku z tym, co przed chwilą, i że to was na tyle pobudziło, że was nawet potrząsnęło porządnie. Nie wiem, co się wydarzyło. 13 minut po 9. Grobowa cisza, żałobny zgiełk dla wszystkich miłośników Yoko Ogawy, a już za moment w Chili Z w klimacie zupełnie wyjątkowych tytułów zostaniemy. I myślę też, że w lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie to będzie coś, co jest drugą propozycją. Ja jakiś czas temu, no nie pamiętam, czy to było 2 lata temu, czy może trochę dłużej, może trafiłam na tę książkę podczas targów książki. No i to jest coś, co mi się lubią najbardziej, poza miodkiem jesienną, herbatą z malinami, bo to jest coś niesamowitego. To już za moment.
1: Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: O! To Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.

0: Oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodę. Godną jesień.
4: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
5: Dobrze.
4: 15 zł.
5: Lepiej.
4: 20 zł.
5: Najlepiej. Na Orlenie?
4: Ciepło.
5: Z kuponami?
4: Cieplej.
5: W Orlen witaj.
6: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
7: Po reklamie.

0: Obiecałam drugą książkę i już jest. Druga książka, trzymam w dłoni. To jest taka seria wydawnicza. Bardzo mi się to podoba, że tłumaczone są dzieła pisarzy i pisarek teraz. Dzieła z pierwszej połowy XX wieku, którzy nie byli wcześniej tłumaczeni na język polski, a zdecydowanie na to zasługują. Brzmiący tytuł romantycznie dość, w lesie pod wiśniami w pełnym rozkwicie. Ale romantyczna to historia nie jest, bo jest to opowieść o leśnym zbójcy, który porywa i morduje. Jedną z uprowadzonych piękności bierze sobie za kolejną żonę, a ta mu rozkazuje i zarządza, namawiając do coraz większych zbrodni, niczym japońska Lady Macbeth. Dlaczego jednak leśna droga wśród rozkwitłych wiśni napawa zbója takim przerażeniem? Fantastyczna, groteskowa. Dzisiaj jest bardzo dużo groteski i okrucieństwa na kontrze do muzyki i do moich emocji i waszych ciepłych serc po drugiej stronie. Ango Sakaguchi, krytyk literacki i pisarz, zasłynął ze swoich esejów i naturalistycznych opowiadań o życiu w powojennej Japonii. Ale w tej książce zaprasza nas i zabiera nas w taką fantastyczną i groteskową podróż, zupełnie nieoczekiwaną. W przebiegu. magdalena.kasparowicz@gz.pl. Piszcie, jeśli chcecie, żeby ta japońska klasyka z pierwszej połowy XX wieku trafiła w wasze ręce, a zapewniam, że jest co podtrzymać.
1: Nastaw się na Chillout.

0: 9:46. Bardzo dziękuję za dzisiaj. To był bardzo miły poranek i bardzo serdeczny, bo tak czasami sobie siedzę tu i myślę, że ja jestem tutaj, wy jesteście gdzieś tam, w różnych miejscach, w różnych, przeróżnych, nie tylko w Polsce, ale przecież za granicą także. Kłaniam się w stronę Porto i Londynu i dostaję od was te wszystkie wiadomości i to ma taki sens, że człowiek sobie tu siedzi i jest z wami i to jest najmilsze na świecie. Bardzo wam dziękuję za dużo dobrych wiadomości, dużo ciepłych słów. Dbajcie o siebie i bądźmy dla siebie życzliwi i dobrzy, bo to jest bardzo dużo. Za chwilę Rafał Turowski.
1: Nastaw się na Chillout.

0: reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
6: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
12: Dobrze.
11: 15 zł.
12: Lepiej.
11: 20 zł.
12: Najlepiej. Na Orlenie?
11: Ciepło.
12: Z kuponami?
11: Cieplej.
12: W Orlen witaj.
13: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl / kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: 10 właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Stulecie urodzin Andrzeja Wajdy celebrowane jest oczywiście podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oprócz pokazów filmów mistrza w tym tygodniu także premiera dokumentu mu poświęconego. Film Żyłem jak w gorączce, śniłem tylko przyszłość wyreżyserowała Joanna Rożen-Wojciechowska, a wyprodukowało go Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. To opowieść o czasie, kiedy reżyser z Obserwatora stał się jednym z bohaterów historii. Film obejmuje lata 1976-2000, od Człowieka z marmuru aż po wybór do Senatu i Oscara za całokształt twórczości. Film opiera się na zapiskach Wajdy z jego notesów, zapiskach czytanych przez Agnieszkę Holland. Śniłem tylko przyszłość, bo tak brzmi jego tytuł, ten dokument, czy raczej esej dokumentalny, zostanie premierowo pokazany w Gdyni w czwartek po seansie spotkanie z udziałem reżyserki Anny Rożen-Wojciechowskiej, Agnieszki Holland, profesora Tadeusza Lubelskiego i doktora Agnieszki Morstin. Zapraszamy o godzinie 12 do gdyńskiego Centrum Filmowego.

0: róży. Fotoplastik On nam przypomina, że na przestrzeni 6 dekad artysta dał około 16 tysięcy koncertów w Polsce i ponad 30 krajach. Ta wystawa potrwa w warszawskim Fotoplastikonie do 3 października. Kiedyś było lepiej, przypominamy o tym, że właśnie ta fraza wzięta w cudzysłów, interpretowana na różne sposoby, poprowadzi nas w tym roku przez Big Book Festival. Wydarzenie, na które czekają miłośnicy literatury, startuje już za chwilę.
1: Są wydarzenia niepowtarzalne, takie, które wspólnie z zespołem Fundacji Kultura Nieboli wymyśleliśmy szczególnie na te okazje. One się powtórzyć drugi raz nie mogą. Wśród nich są Open Mic, Wstań i Mów, czyli coś w rodzaju stand-upu literackiego. 6 pisarzy staje przed mikrofonem, goła scena, tylko 15 minut i tylko oni, żeby powiedzieć, co myślą na temat tego, czy kiedyś i co kiedyś było lepiej.
0: Zapowiada Paulina Wilk, jedna z organizatorek festiwalu.
1: Będziemy mieć także dialog pokoleń. Dwóch bajonów, Kasper i Filip, spotkają się, żeby porównać rzeczywistości artystyczne, trochę zastanowić się, co kiedyś było wyzwaniem i trudnością dla twórców, co dziś nim jest, w jaki sposób obrazujemy sobie świat, w jaki sposób chcemy o nim opowiadać i go przeżywać także w kontekście zupełnie nowych, dostępnych technologii i nowych mediów, dla których jakimś wielkim, nowym wyzwaniem wydaje się sztuczna inteligencja, która jest zupełnie innym systemem niż ten polityczny, który ograniczał wolność twórczą przed laty.
0: Wstęp na wydarzenia Big Book Festiwalu jest wolny, szczegóły są na stronie bigbookfestival.pl, a my zapraszamy do księgarni od 24 do 27 września, bo tyle potrwa odsłona stacjonarna. Przypominam, że w tym roku także festiwal będzie obecny w internecie.
2: W pogoni za kulturą.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
4: Środa w całym kraju będzie pochmurna, w wielu miejscach spadnie deszcz, ale w wielu miejscach pojawi się także słońce, no więc taka wczesna jesień w wersji klasycznej. 15 stopni dzisiaj w Gdańsku, w Katowicach i w Krakowie, 17 w Warszawie. Najcieplejszym miejscem kraju będzie Pomorze Zachodnie, w Szczecinie i w Świnoujściu. Dziś 18 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
4: 5 po 10, dzień dobry, 23 września. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Języków Migowych. W związku z tym nauczyłem się, że dzień dobry, migamy, tak? A zapraszam, tak,

11 po 10 i na początek przenosimy się do Estonii. No bo jesień się zbliża, wraz z jesienią, wiadomo, city breaki. Kto wie, może los was rzuci do Tallina i w okolice. Otóż nowo powstająca infrastruktura graniczna, ale także wzniesione już umocnienia, które tworzą bałtycką linię obrony, w tym przeciwpancerne betonowe zęby smoka, wiecie jak to wygląda, więc one stały się jedną z największych atrakcji turystycznych Estonii. Goście z zagranicy chcą to zobaczyć na własne oczy, podaje estońska telewizja ITV. Ten wzrost turystyki granicznej odnotowano na południowym wschodzie Estonii. Do tej pory największą atrakcją tego miejsca był skansen w Setoma. Setoma to jest historyczny region położony na południu od jeziora Peipus i on je zamieszkały przez ugrofińską ludność Seto. Tymczasem teraz przyjeżdżają goście i na własne oczy chcą zobaczyć przekopane rowy i instalacje przeciwpancerne. No wybaczcie mizerną puentę, no ale cóż, czarno na białym. Jakie czasy, takie atrakcje turystyczne.

This is a hard thing to film.

0: Mario i Lor, czyli Z, pewnie wiecie, że od 8 godzin, mniej więcej mamy jesień, przyszła do nas w tym roku o 2:06 w nocy. No kompletnie bez sensu, przecież większość z nas spała.
1: Autopromocja.
2: Z zakulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
2: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
5: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
4: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
6: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
7: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Castorama! Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Muzyka i głos.

0: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Po reklamie.

24 minuty do 11. Zwracamy uwagę na Wrocław za miesiąc dokładnie. 8 Festiwal Dramatu Strefy Kontaktu. To jest festiwal organizowany przez Wrocławski Teatr Współczesny oraz Miasto Wrocław i w tym roku do obejrzenia 3 spektakle. Orfeusz Anny Smolar i Tomasza Śpiewaka w reżyserii Anny Smolar, Ster Warszawa, Piramida Zwierząt Mateusza Górniaka w reżyserii Michała Borczucha z Narodowego Starego Teatru w Warszawie, a także Diamenty to węgiel, który wziął się do roboty Pawła Demirskiego w reżyserii Pameli Leończyk z Teatru Szaniawskiego w Wałbrzychu. Oprócz tych trzech głównych przedstawień podczas festiwalu, i zwracam na te przedstawienie Waszą uwagę, będzie można zobaczyć spektakle prezentowane na 15. Forum Młodej Reżyserii. To Żeromski Backstage autorstwa i w reżyserii Weroniki Zajkowskiej, rzecz na podstawie dzienników Żeromskiego, i Clean Girl Ewy Plat i Zuzanny Radek w reżyserii Ewy Plat. Widzowie będą mogli także posłuchać 5 czytań performatywnych sztuk finalistek 7. konkursu dramaturgicznego Strefy Kontaktu. Z dotychczas napisanych dramatów czytanych na 6 edycjach konkursu powstało aż 30 spektakli repertuarowych. Nic zatem dziwnego, że widzowie bardzo chętnie w takich czytaniach performatywnych uczestniczą. Będziemy przypominali o 8. Festiwalu Dramatu Strefy Kontakt. Tymczasem notujemy sobie od 22 do 25 października we Wrocławiu.

Kwadrans do godziny 11. Tom Misz wydał był płytę długogrającą kilka miesięcy temu, no i ruszył w trasę koncertową. No i zagrał całe 4 koncerty. No to się chłopina nie napracował. Goldie u nas już teraz, a później przed 11 jeszcze Fade, John Misty.

0: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
1: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel, MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
2: Po reklamie.

0: 11 właśnie minęła, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Jednym z jesiennych festiwali filmowych, na które zapraszamy Was co roku, jest Festiwal Pięć Smaków. W tym roku zacznie się w Warszawie 10 listopada, ale poprzedzi go Azjatycka Noc Grozy, czyli trzy różne, straszne filmy pokazywane podczas jednego długiego wieczoru. Tym razem horror rozgrywający się w szkole, powrót klasyki J-horroru, a także komediowa wariacja na temat klątwy złamanego serca, czyli filmy Nowa Grupa, Niewidzialna Połówka i Magmak. Wszystkie z 2025 roku. Zapraszamy na tę Azjatycką Noc Grozy, tym razem w dwóch miastach, 31 października w Kinie Muranów w Warszawie i tego samego wieczoru taki długi, straszny seans rozegra się w Kinie Pałacowym w Poznaniu. Rosas Dance Rosas, spektakl uznawany za feministyczny manifest i kamień milowy tańca postmodernistycznego, jest w programie tegorocznego festiwalu Ciało Umysłu. Ten program poznaliśmy wczoraj.
3: To spektakl, który powstał w 1983 roku, w momencie, kiedy cztery młode tancerki i również Anna Teresa, choreografka tego spektaklu, spotkały się na scenie i wykonywały bardzo takie pospolite gesty, jak siadanie, bieganie, ściąganie ramionczka, złapanie się za pierś. Coś, co wtedy, w tamtych czasach, wydawało się zupełnie absurdalne.
2: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak, Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu.
3: Ale Anna Teresa, te wszystkie ruchy

0: tym roku od 8 do 11 października w Studio Teatrze Galerii Rosas Dance Rosas już pierwszego wieczoru, a po spektaklu After Talk z tancerkami poprowadzi Emilia Cholewicka. 125 lat warszawskiej filharmonii i 70 lat jej chóru to są okazje, dzięki którym nadchodzący sezon w salach koncertowych przy Jasnej ma być szczególny. Szykuje się kilka niespodzianek dla publiczności.
1: Zwłaszcza wydawniczych, ale też program tego sezonu jest wyjątkowo bogaty i atrakcyjny. Choć trzeba przyznać, że każdego roku w Filharmonii można spotkać światowe gwiazdy i posłuchać znakomitego repertuaru z różnych epok i z różnych stron świata.
0: Mówił w rozmowie z Katarzyną Gozak Bartosz Michałowski, dyrektor chóru Filharmonii.
1: Co mnie szczególnie cieszy, to to, że chór po raz kolejny przedstawi publiczności utwory mało znane, co więcej takie, których nigdy w swojej historii, w historii swojego istnienia nie wykonywał. I będą to utwory różnych epok, bo sięgniemy zarówno do dzieła Jerzego Fryderyka Händla, ale także do amerykańskiej awangardy, do Mortona Feldmana, który skomponował utwór niejako w hołdzie Markowi Rotko, słynnemu malarzowi dwudziestowiecznemu, dedykowany twórczości tego mistrza. Więc będziemy prezentować utwory z różnych epok i też z różnych stron świata, nie stronie oczywiście od muzyki polskiej, która otworzy ten sezon, czyli od Szymanowskiego i jego Beni Kreatori Stabat Mater.
0: I ten koncert już 2 października.
2: W pogoni za kulturą. Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
4: Pierwszy jesienny własny stan skupienia do godziny 13. Dzień dobry, witajcie. Rafał@chilizet.pl. Przypomnę, że jestem do waszej dyspozycji i już zaanonsuję teraz Pibę Bridgersa. Motion Sickness.

0: Zwracam Waszą uwagę na aplikację Stork Lens, czyli bociani obiektyw. Dzięki niej można z bliska zobaczyć świat migrujących bocianów, a także wziąć udział w badaniu naukowym prowadzonym przez Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet Szczeciński. Zdjęcia z Sudanu, z jeziora Nasera, z nad jeziora Nasera w Egipcie, z Synaju, Morza Czarnego, czy też z Anatolii, one zostały wykonane z grzbietów bocianów, które migrują z Polski do Afryki. Tę aplikację stworzył doktor habilitowany Łukasz Jankowiak właśnie z Uniwersytetu Szczecińskiego. Mikrokamery zostały zainstalowane na grzbietach 20 młodych bocianów, no i pozwoliły stworzyć bazę ponad 10 tysięcy zdjęć. Dzięki tym zdjęciom można dokładnie określić nie tylko lokalizację ptaków, bo do tego wystarczy GPS, ale zdjęcia pokazują kontekst, one pokazują, jak bociany korzystają ze środowiska. No i wiemy na przykład, że w Afryce rozdzielają się na dwie grupy. Część bocianów leci w kierunku granicy Sudanu i Czadu, a część w stronę rogu Afryki, czyli Erytrei i Etiopii. Zdjęcia wykonywane są automatycznie co 2 godziny. Bateria zasilająca GPS i urządzenie optyczne jest ładowana energią z miniaturowego panelu słonecznego. Wszystkie te urządzenia są bardzo lekkie, ważą kilkadziesiąt gramów, żebyśmy nie pomyśleli, że bodźki nasze są w jakiś sposób wykorzystywane, czy muszą na swoich plecach wozić mnóstwo żelastwa. Nie. Zgodnie ze standardami międzynarodowymi, pan doktor mówi, że masa takiego nadajnika nie może przekraczać 3% masy ciała ptaka. No i z tegoż monitoringu wynika również, że w Polsce wiosną i latem żyje ponad 45 tysięcy par bocianów białych. To jest około 16-17% światowej populacji tych ptaków.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: A co, jeśli ktoś, w kim jesteśmy zakochani, jest niedostępny emocjonalnie? No właśnie, co? I o tym to było. Carried Away, Man I Trust. 22 minuty po 11, w czwartek, środowe przedpołudnie. Charlotte Day Wilson o nas już za moment.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
2: Autopromocja.
3: Goniący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
4: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
11: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość. Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 17:55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
4: Po reklamie.

25 minut do godziny 12. Zwracam Waszą uwagę na bardzo interesujący, niebanalny projekt w łódzkiej Ow Piotrkowskiej. Dom to początek. To jest autorska wystawa Damiana Wagnera, której celem jest walka ze stereotypami dotyczącymi bezdomności. Ta wystawa od soboty, no właśnie w przestrzeni Ow Piotrkowska w Łodzi. Na ten projekt składają się nie tylko fotografie, ale również wywiady, projekcje, instalacje artystyczne. Damian Wagner przez lata dokumentował życie osób w kryzysie bezdomności, poznając ich codzienność z bliska. Codziennie podczas wystawy będzie wyświetlany film dokumentalny Dom to początek, stworzony właśnie przez Damiana Wagnera, który to film pokaże życie w kryzysie bezdomności bez cenzury. Każdy dzień ekspozycji w Ow Piotrkowska to jest program dodatkowy, na przykład 29 września to jest Dzień Instytucji Pomocowych, 30 września to jest Dzień Streetworkerów, 1 października to jest Dzień Obywatelski. W trakcie tych dni specjaliści będą uczyć, przekazywać wiedzę dotyczącą odpowiedzialnych form wsparcia. A w Dniu Młodzieży 2 października odbędą się warsztaty z empatii w praktyce. Polecamy. Ow Piotrkowska. Ta wystawa Dom to początek autorstwa, przypomnę, Damiana Wagnera. Do, trudno powiedzieć, oglądania, do uczestniczenia chyba najbardziej od soboty.

Sign Gazing, Sam Wilsey, Honey Muncy. Przed 5 laty aż 400 milionów osób zechciało posłuchać tej piosenki przez internet. Robi wrażenie. No robi. 12 minut do południa, Max Stachasiuk Psy, a później Lucent Blind i będzie 12.

0: Reklama. Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
5: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez dekoracyjny Winiary za 7,39 oraz parówki Kraina Wędlin 1+1 gratis czekają na Ciebie.
6: Tylko w środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie parówki Kraina Wędlin. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. A do soboty z kartą Moja Biedronka majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
5: Spotkajmy się w Biedrze.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko zło to, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
12: Po reklamie.

0: 12 mija przy mikrofonie, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Krystyna Czerni, za tą ciszę i zgiełk obrazów o sztuce XX i XXI wieku, Jacek Kołtan za Solidarność i Nowoczesność, Krzysztof Łapiński za książkę Najmądrzejszy, biografia Sokratesa, o tym, w jaki sposób filozofia od wieków wpływa na sposób myślenia o rozmowie i sensie życia. Oto nominowani do 26. edycji Nagrody Znaku i Hestii imienia księdza Józefa Tischnera. Wyróżnienie przyznawane nieprzerwanie od 2001 roku honoruje twórczość i postawę prezentujące wartości bliskie patronowi nagrody. Ja wymieniłam nominowanych w pierwszej kategorii, gdzie wyróżniane są publikacje zachęcające do otwartości, uważności i poszukiwania nowych, pogłębionych perspektyw. Druga kategoria obejmuje inicjatywy oparte na solidarności i konsekwentnym działaniu na rzecz innych. Tutaj nominacje otrzymują osoby, a także instytucje i w tym roku są to Paweł Grabowski, założyciel pierwszego wiejskiego hospicjum domowego na Podlasiu, Marta Titaniec, aktywistka, społeczniczka, specjalistka w zakresie pomocy humanitarnej i dialogu międzyreligijnego oraz Fundacja Ukraiński Dom. Nazwiska laureatów zostaną ogłoszone podczas gali 19 listopada w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie. Wykład tischnerowski zatytułowany Prawda fikcji wygłosi tego wieczoru profesor Ryszard Koziołek. W Warszawie festiwal Ciało Umysł, a w Krakowie Ciało i Czas. Kolejne wydarzenie poświęcone sztuce tańca, ruchu i formy. Program festiwalu to przede wszystkim konkurs, w którym możemy oglądać choreograficzne spektakle polskich twórców. W tym roku to będzie 8 przedstawień prezentowanych 9 i 10 października. W tym Chłopki Bartłomieja Mieszczaka, Na początku była Ciemność i ziemne ognie kolektywu Dżem, inspirowane twórczością Stanisława Lema, czy Manosfera Oliwii Grucy, do spektakl, który bada presję współczesnej męskości budowanej na siłowni. Wszystkie prace odnoszą się do ciała pojmowanego jako archiwum doświadczeń, a oprócz konkursowych będą też pokazy towarzyszące, prezentujące bardzo różne języki współczesnego teatru ruchu. Festiwal otworzy 4 października sztuka zwycięzców poprzedniej, drugiej edycji festiwalu Ciało i Czas, czyli Aleksandry Nowakowskiej i Andrzeja Józefczyka. My na festiwal Ciało i Czas w Krakowie zapraszamy do teatru KTO od 4 do 11 października. A Wielkie Sezony to jest wystawa, którą już dziś można oglądać w Muzeum Śląskim w Katowicach, to po wczorajszym wernisażu. Wejdziemy w świat teatru Andrzeja Krojca-Majewskiego, żeby zobaczyć opowieść o wybitnym malarzu, wizjonerze i wieloletnim naczelnym scenografie Teatru Wielkiego Opery Narodowej.
3: Ta magiczna postać porusza pokolenia, zarówno mistrzów, jak i uczniów współczesnych scenografów.

0: krakowskiej ASP, prac, w których młodzi twórcy podejmują dialog z dorobkiem mistrza. Ta wystawa zatytułowana jest Ulotne wizje.
1: W pogoni za kulturą. Własny stan skupienia w Chili Z. Zaprasza Rafał Turowski.
2: 4 minuty po godzinie 12. Konkurs taki popołudniowy o nowej porze za mniej więcej pół godziny. Tymczasem Sam Babe Better Year rozpoczyna drugą połowę dnia.

0: 10 po 12, teraz pozwólcie dwa słowa o naszych lękach. Okazuje się, że prawie 60% Polaków uważa, że ekspansja sztucznej inteligencji doprowadzi do znaczącego ubytku miejsc pracy. A mówię o tym dlatego, że nasz kraj znalazł się w czołówce państw najmocniej zaniepokojonych tą sytuacją, o czym donosi dzisiejsza Rzeczpospolita. Generalnie na świecie o ubytek miejsc pracy boi się nieco ponad 45% badanych. U nas, przypomnę, prawie 60%. Tylko 2% Polaków uważa, że sztuczna inteligencja zatrudnienie zwiększy, a 25% ma to gdzieś. Znaczy nie oczekuje żadnej zmiany. Dalej. Prawie 40% Polaków uważa, że sztuczna inteligencja pogłębi różnice majątkowe i znów 2% spodziewa się zmniejszenia tychże różnic majątkowych. Szczególnie szybko zmieniają się nastroje, wyobraźcie sobie, wśród młodych badanych, wśród osób od 18 do 34 roku życia, ten odsetek zaniepokojonych wzrósł z 24% do 37%. Jednocześnie 60% przedstawicieli tejże grupy wiekowej, czyli najmłodszych badanych, deklaruje dużą wiedzę o sztucznej inteligencji. I to jest bardzo ciekawe, słuchajcie. Dlatego, że zwykle boimy się tego, czego nie znamy. A jeśli chodzi o sztuczną inteligencję, im bardziej ją poznajemy, tym bardziej się jej boimy.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: No ja tam nie wiem. Żadne słowo sztucznej inteligencji nie wierzę od czasu, kiedy mnie zapewniała, że Kora śpiewała w perfekcie.

0: Floyd Caytronada, czyli Z w to środowe popołudnie. Mamy 22 minuty po godzinie 12. Czeka nas konkurs taki popołudniowy. To już za kilka minut.
1: Autopromocja.
2: Są rzeczy, o których mężczyźni nie rozmawiają otwarcie.
3: A my rozmawiamy o nich głośno.
2: O emocjach, seksualności, relacjach i komunikacji.
3: Swobodnie, szczerze, bez tabu, po męsku.
4: Czego pragną mężczyźni? W każdą niedzielę o 12:00. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszamy. Robert Konecki
3: i Mateusz Kowalski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Ochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Castorama.
9: Teoria
10: i praktyka.
9: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
10: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Po reklamie.

27 minut do pierwszej. Czas teraz na konkurs, taki popołudniowy. Jak już ustaliliśmy wielokrotnie, to jest najfajniejszy konkurs w polskim eterze. Jest o nowej porze, więc pozwólcie dwa słowa o zasadach, które są bardzo proste. Chcąc wziąć udział w konkursie, trzeba zadzwonić pod 321-321-500. Prowadzący wówczas czyta trzy kategorie, które przygotował na dzisiaj i z tych trzech kategorii wybieramy jedną i w tej jednej kategorii zawarte jest jedno pytanie oraz trzy odpowiedzi. Wskazujemy tę poprawną. No i to właściwie cała filozofia. Dobrze, co jest najtrudniejsze? Najtrudniejsze jest to, że niekiedy nazwy kategorii nie zawsze są spójne z treścią pytania. To taki mały podstęp, no ale jak jest za łatwo, to też nie ma zabawy. Przegranych nie ma, bo to jest no właśnie zabawa. Bracia Grimm, biografia Hansa Georga Schede, Melody Gardot w Olimpii Paryskiej, no i jak zawsze smyczka od Chili Z. Kto chętny, niechaj telefonuje. 321-321-500.

0: kurs taki popołudniowy.
1: Robert jest dzisiaj z nami. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witajcie.
1: Cześć, cześć. Robercie, mam dla ciebie pasjonującą biografię braci Grimm, tych od bajek. Mam dla ciebie płytę Melody Gardot do obejrzenia i posłuchania, no i oczywiście smyczkę i cieszę się, że się dodzwoniłeś o nowej porze.
2: No miło mi słyszeć ciebie i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, przechodzimy do konkursu.
1: Dziękuję bardzo, dobra, zabieram się do roboty w takim razie. Dobrze, Robercie, kategoria zwyczaje, kategoria imiona i kategoria składniki.
2: Niech będą zwyczaje.
1: Robercie, dawno, dawno temu, szczególnie przy takich większych transakcjach, kupujący wręczał prezent żonie sprzedawcy. Wyobraź sobie. To był bardzo piękny zwyczaj i on miał swoją nazwę. Ten zwyczaj nazywał się A. portatylem, B. porękawicznym, czy C. szabeltasem.
2: No Boże, dobra, wybieram drugą opcję.
0: Konkurs taki popołudniowy.
1: Bardzo ładnie.
2: Cieszę się.
1: A wiedziałeś, czy zgadłeś?
2: Nie, najbardziej mi ta nazwa pasowała do tego pytania, więc tak. Właściwie tak trochę strzelałem, trochę czułem.
1: To faktycznie było porękawiczne. No więc jak się tam sprzedawało mieszkanie, dom, krowę, nie wiem co jeszcze. A czy szanowna małżonka jest? No nie, bo siostra, no to może być siostra też. Albo inna dama. Także tak to było. To szkoda, bardzo piękny zwyczaj swoją drogą. Robercie, gratuluję, dzięki.
2: Tym zwyczajem ja dostaję coś fajnego.
1: No pewnie, też tak myślę. Zawsze był jakiś pretekst. Większa transakcja, pewnie. Prawda? Okej. Okay. Ciekaw jestem, czy jeżeli dzisiaj to by przyszło i to wtedy mężowi sprzedawczyni należałoby, czy by się tak samo nazywało, no ale to już wnikniemy w to innym razem. Gratuluję, dzięki. Dziękuję. I dobrego popołudnia.
2: Pozdrawiam życzę. Wszystkich.
1: Pozdrawiam,
2: hej.
1: Cześć.
0: Konkurs taki

No cóż, lubię tego faceta, a ostatnio po tym, jak się zachował w Stanach, no to już w ogóle. Phineas za 10,5 minuty pierwsza. Od 13 na chillout będzie was nastawiał Bartek Winczewski, Rafał Turowski. Pięknie dziękuję za dziś i dobrego popołudnia.

0: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
8: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
9: Elektryk? Pewnie drogi.
8: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
9: Co? Z serwisem i gwarancją?
8: I tylko 10% opłaty wstępnej.
9: Tylko gdzie jest haczyk?
8: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
9: Czekaj, 30 tysięcy?
8: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Po reklamie.

0: Minęła 13 przy mikrofonie, czyli Z, Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: W pogoni za kulturą mnóstwo filmowych przystanków, tym razem kilka słów o warszawskim festiwalu filmowym, który przecież też zbliża się już wielkimi krokami. W tym roku odbędzie się po raz 42. Wiadomo już, że w programie jest 190 tytułów z całego świata, a współczesne filmowe tematy gościć będą na wielkich ekranach w 8 lokalizacjach. To będzie Kinoteka, Atlantik, Luna, Kino Muzeum w MSN-ie, a także Kino w Chmurach na 46. piętrze wieżowca w Warso. Wszystkie te miejsca oczywiście w Warszawie, a zobaczymy fabuły, dokumenty, krótkie metraże. To będą pokazy konkursowe, ale jak zawsze nie tylko w programie, specjalne seanse i wydarzenia. I ta wielka uczta rozpocznie się od dwóch filmów i dwóch bardzo różnych spojrzeń na współczesne kino. Pierwszym tytułem otwarcia będzie debiut Jessego Eisenberga, przewrotna komedia z Julianne Moore w roli gospodyni domowej, której niewielka rola w lokalnym teatrze nagle budzi wielkie aktorskie ambicje. A drugi film otwarcia to Błogosławieństwo Ziemi Hansa Petera Molanda. Ekranizacja powieści Knuta Hamsuna o samotnym mężczyźnie, który próbuje zbudować nowe życie na surowej ziemi norweskiej północy. Na finał w tym roku Zapach jabłek, film, którego

0: chwilę osiągną pełnoletniość. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo program festiwalu Młode Horyzonty, o którym mowa, jest jak zawsze dopracowany w najdrobniejszych szczegółach, skomponowany z dbałością o wrażliwość i zainteresowania młodych odbiorców. A 13. edycja wydarzenia już w tym tygodniu zacznie się również od specjalnych pokazów, ale my na początek powiemy o takich dodatkowych atrakcjach, które co roku towarzyszą festiwalowi, bo tutaj też seanse to nie wszystko. W Kinotece będą warsztaty konstrukcyjne, w Murenowie seans z muzyką na żywo, pokaz filmu Kamil i Kameleon, warsztaty krytyczno-filmowe dla nastolatków w kinie Iluzjon też już podczas tego weekendu, do tego jeszcze przedpremierowy pokaz pilotażowego odcinka nowej serii Kocia Szajka, no i spotkanie z autorką książek Agatą Romaniuk, ilustratorką Malwiną Hajduk i reżyserem Markiem Lachowiczem. To w Kinotece i to oczywiście propozycja dla widzów najmłodszych. Specjalna strefa zabawy, pełna kreatywnych wyzwań, będzie czekać na małych widzów też podczas tego weekendu, no bo to będzie pierwszy weekend Młodych Horyzontów, do tego jeszcze mini maraton w samym sercu Warszawy w sobotę. Każde dziecko znajdzie swój dystans, od maluszków, którzy mogą wystartować z rodzicami, po młodzież do 16 roku życia. A stulecie urodzin Andrzeja Wajdy celebrowane jest oczywiście podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Oprócz pokazów filmów mistrza w tym tygodniu także premiera dokumentu poświęconego jego osobie. Film Żyłem jak w gorączce, śniłem tylko przyszłość wyreżyserowała Joanna Rożyn-Wojciechowska, a wyprodukowało go Centrum Kultury Filmowej imienia Andrzeja Wajdy. To jest opowieść o czasie, kiedy Wajda z obserwatora stał się jednym z bohaterów historii. Obejmuje lata 1976-2000, od człowieka z marmuru aż po wybór do Senatu i Oscara za całokształt twórczości. Specjalny pokaz w najbliższy czwartek o 12 w Gdyńskim Centrum Filmowym.
1: Po 13 dziś w Czelizet również sporo filmowych tematów. Magdzie Bauer dziękuję i zapraszam o 14 kolejne w Pogoni za Kulturą.
0: Dzięki.
2: W Pogoni za Kulturą. Przenikanie w Chili Z. Zaprasza Bartek Winczewski.
1: 3 wspólne godziny przyjdzie nam spędzić w Chili Z. 6 minut po 13 na zegarze. Bartek Winczewski. Kłaniam się jesiennie już i zapraszam Remy Wolf już teraz na dobry początek.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: A na zegarze już prawie 7 minut po 13.

0: Chili Z. Chili Z.
1: Like coming, I feel like talking.

No to mamy jesień, moi mili. Od dziś, od kilku minut po drugiej w nocy, już oficjalnie. Mam nadzieję, że ten pierwszy dzień jesieni obchodzi się z wami łaskawie. Jeśli tak, to tego się trzymajmy, a ja do 16 postaram się wam umilić to pierwsze w tym roku jesienne popołudnie w Chili Z. Pomogą w tym m.in. Vito Bambino, Beck i My Morning Jacket. Tymczasem już teraz w Chili Z. Odile i Trying Things.

0: 25 minut po 13 za nami w Chilizet Nell i In Case You Change Your Mind. A w Londynie wczoraj odbyła się uroczysta światowa premiera jednego z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, czyli Digera w reżyserii Alejandro Gonzaleza Iñárritu. To jest ten film, na potrzeby którego wiecznie młody, acz 64-letni już Tom Cruise pozwolił ucharakteryzować się na bohatera w swoim prawdziwym wieku. Mówiąc jednak poważnie, Digger to film, w którym Cruise jako najpotężniejszy człowiek świata rusza w szaloną misję, aby udowodnić, że jest zbawcą ludzkości, zanim tę zniszczy katastrofa, którą sam spowodował. Jak na uroczystą światową premierę przystało, w Londynie wczoraj nie zabrakło nikogo z twórców filmu, był więc oczywiście reżyser Alejandro Gonzalez Iñárritu, był odtwórca tytułowej roli, czyli Tom Cruise, oraz pozostali aktorzy występujący w tym filmie na czele z Sandrą Hiller, do której po sukcesach na polu kina europejskiego coraz częściej uśmiecha się Hollywood. Oglądaliśmy ją już w tegorocznym przeboju Projekt Hail Mary, gdzie występowała u boku Ryana Goslinga. Teraz jest jedną z gwiazd Digera, gdzie gra u boku Toma Cruise'a. Oboje pięknie i elegancko prezentowali się wczoraj na czerwonym dywanie. Sandra Hiller w długiej złotej sukni, Tom Cruise w czarnym smokingu. W premierze wzięli też udział księżna Kate i książę William. Widziano także Davida Beckhama, a pierwsze recenzje Digera tylko podgrzewają wyczekiwanie na ten tytuł. Krytycy, którzy już ten film widzieli, piszą, że to najlepsza rola Toma Cruise'a od czasu pamiętnej Magnolii. Chwaleni są także Sandra Hiller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, w zasadzie cała obsada tego filmu. No, to będzie mocny kandydat do oscarowych nominacji, ale wcześniej przed nami polska premiera. Ten film, Digger Alejandro Gonzaleza Iñárritu z Tomem Cruise'em w roli głównej, na polskie ekrany trafi 2 października.
1: Chilizet. Nastaw się na chill out.

0: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
2: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. W każdy piątek o 19:00. Tylko w Chili Z.
0: Autopromocja.

Jednym z filmów pokazywanych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni jest Nasza Rewolucja. Film Piotra Domalewskiego o Gai i Jacku Kuroniach. Dziś swoją premierę ma piosenka do tego filmu Jak My, autorstwa Kaśki Sochackiej i Korteza. Dziś po 16 premierowo dla Was tę piosenkę zagramy. Ale muzyczna premiera u nas już teraz 6 lat. Fani Beka czekali na jego nową płytę. Od piątku możemy już słuchać albumu Ride Lonesome, a oto pochodząca z niej piosenka Disappearing Act.

Americano i Vito Bambino, a Vito Bambino rzeczywiście jest Americano. W Nowym Jorku właśnie pisze swoje nowe piosenki, kończy pracę nad nadchodzącym albumem zatytułowanym Polonia. Czekamy na nowe piosenki. 10 minut pozostało do 14. Magda Bauer już czeka na kulturalne spotkanie z wami. To o 14 właśnie przed drugą u nas jeszcze Miss Grit.

0: Reportaż Radia TVZ. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W tę środę i czwartek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny Biedronka. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz kabanosy paczkowane. Kraina Wędlin, Tarczyński, Krakus. 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 8 opakowań. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce. I na biedronka.pl. Biedronka.
5: Mamy XXI wiek, technologie, AI. A zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
6: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
12: Elektryk? Pewnie drogi.
11: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
12: Co? Z serwisem i gwarancją?
11: I tylko 10% opłaty wstępnej.
12: Tylko gdzie jest haczyk?
11: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
12: Czekaj, 30 tysięcy?
11: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: 13, właśnie 14, oczywiście, że 14. Magda Bauer. No widzisz, zagapiłem się, a to jest godzina 14 już, proszę państwa. No to jeszcze raz, Magda Bauer w Pogoni za Kulturą. Dzień dobry ponownie.
1: Dzień dobry, dziękuję ci bardzo. To już jesteśmy zorientowani, jeśli chodzi o czas, to teraz zorientujmy się kulturalnie, teatralnie na początek. Sporo również propozycji dotyczących spektakli, które na pewno warto zobaczyć w najbliższym czasie. Jedna z nich dotyczy sztuki prezentowanej na scenie Krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych jako dyplom, ale to będzie też jeden z punktów programu trwającego w Małopolsce Festiwalu Kultury Wrażliwej. Chodzi o spektakl Samosąd, wyreżyserowany przez Jakuba Skrzywanka, a dotyczący ważnego i bolesnego tematu, jakim jest przemoc wśród młodych ludzi.
2: Jest to też paradoksalnie, chociaż mnie nie, bardzo mocno o dynamice grupy. O tym, jak taka młodzieńcza grupa, taka banda wpływa na siebie nawzajem. O tym, jakie mamy role w tych grupach opresji bardzo mocno. Więc nie jest to tylko spektakl o biciu, wyzywaniu i innych złych rzeczach.
1: Mówił w rozmowie z Rafałem Turowskim z Chili Z Bartosz Rodzoń, którego zobaczymy na scenie.
2: Ale także o, myślę, pewnej refleksji nad tym, kiedy grupa młodych ludzi, jeszcze niedojrzałych, debatują nad sprawami, które są bardzo ważne. To są sprawy dorosłych, życie człowieka. I myślę, że ten kontrast jest to coś ciekawego do skonfrontowania się.
1: Samosąd, do zobaczenia na scenie imienia Jerzego Treli 25 września premierowo, a potem m.in. w ramach Festiwalu Kultury Wrażliwej 29 września. U nas jeszcze więcej na temat tego przedstawienia w najbliższy piątek między 10 a 13. Zostajemy w świecie teatru, ale przenosimy się do Gdańska, żeby polecić wam sztukę będącą muzyczną podróżą w czasie. Co powiecie na piosenki Jacka Cygana w zupełnie nowej odsłonie i wykonaniu jednego z najbardziej utalentowanych śpiewających aktorów, czyli Marcina Januszkiewicza? Chodzi o spektakl Pokolenie Y, grany w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Okazuje się, że o doświadczeniach i wrażliwości tego pokolenia świetnie mogą opowiedzieć teksty reprezentanta generacji Baby Boomers. Bo Cygan i Januszkiewicz znaleźli tutaj wspólny język, wspólną wrażliwość, no i razem podjęli próbę opowiedzenia historii tych, dla których mieć nie ma takiego znaczenia jak być. Koncert w tę niedzielę, czyli 27 września w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. To jest zaproszenie dla naszych słuchaczy z Trójmiasta, także jeśli chcecie się wybrać, to mamy dla was takie podwójne wejściówki na ten wieczór na godzinę 18 i można się po nie zgłosić, pisząc do nas teraz na adres kultura@czyliz.pl. Festiwal Ciało-Umysł od lat bada relacje między ciałem i umysłem, między tym, co czujemy i co myślimy, a tym, jakim wpływom, kontekstom ulegają nasze ciała. Teraz będzie podobnie, chociaż w tym roku nieco inaczej niż zawsze. Nie ma takiego wiodącego hasła, jest za to myśl o przekazywaniu sobie sztuki tańca. Program nadchodzącej edycji poznaliśmy wczoraj.
3: W programie wiele spektakli ze sobą dialoguje. Na przykład Anita Wach, która jest studentką czy tancerką Śląskiego Teatru Tańca stworzonego przez Jacka Umińskiego. Spotykają się na jednym festiwalu, na jednej scenie, ale proponują zupełnie inne prace. Jacek Umiński, który stworzył polską technikę tańca współczesnego, spotyka się z nową generacją tancerzy i bada też, stawia trochę ich pod właśnie jako w jakimś rodzaju laboratorium, żeby sprawdzić, jak jego technika, która została stworzona prawie 30 lat temu, dzisiaj jest odczytywana przez młode pokolenie.
1: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu, na który zapraszamy już od 8 października do Studio Teatr Galerii w Warszawie.
0: A Magda Bauer dziś w koszulce festiwalu Ciało Umysł. Przypadek? Nie sądzę.
1: Nie sądzę, chociaż bardzo przyjemnie w takiej koszulce zapowiada się ten piękny festiwal.
0: No to
1: w takiej koszulce zapowiada się ten piękny festiwal.
0: No to kolejny

0: środowego przenikania w Chili Z. Zapraszam.
1: Chili Z. Nastaw się na chill out.
0: No to żebym teraz się nie pomylił. 5 minut po 14 na zegarze.

Zaledwie 6 europejskich miast będzie miało przyjemność gościć zimą Charlie XCX, promującą swoją najnowszą płytę Music, Fashion, Film, Warszawy, Krakowa czy Łodzi, czyli tam, gdzie najczęściej docierają do nas zagraniczne gwiazdy. Na tej liście nie ma. Czyżby Charlie miała odwiedzić nas latem przyszłego roku na którymś z letnich festiwali? Są na to wciąż duże szanse. Fani Charlie, trzymajmy kciuki. 12 minut po 14. No to teraz z polskiego podwórka w Chili Z, choć nie po polsku, Agata Karczewska i jej Go Ahead.

0: Dance, dance, dance. Tak oto potańczyliśmy sobie, czyli z Barrym Can't Swim. Wracamy tymczasem do filmowych tematów. Dużo dziś o filmie, o kinie na antenie, czyli z 16 nowych polskich filmów walczy w tym roku o Złote Lwy, czyli główną nagrodę Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Co ciekawe, aż 7 z nich to obrazy wyreżyserowane przez kobiety. Są to Czas, który nie nadszedł, Julii Rogowskiej, Exotic, Soni Orlewicz-Zakrzewskiej, Fluidy, Marii Wider, Hotspot, Agnieszki Smoczyńskiej, Kobieta Stanu Wolnego, Elizy Godlewskiej, Violetta Villa z Karoliny Bielawskiej oraz Zima pod znakiem Wrony w reżyserii Kasi Adamik. Tak licznej kobiecej reprezentacji w głównym konkursie gdyńskiego festiwalu nie pamiętają nawet najstarsi górale. Czyżby wiatr zmian przyszedł z nadmorza i odtąd to właśnie kobiety, reżyserki miałyby wieść prym w polskim kinie? Zobaczymy. Na razie pytanie brzmi, czy to właśnie do której z tych 7 pań trafią w tym roku Złote Lwy. O tym przekonamy się już w najbliższą sobotę.
1: Chillizet. Nastaw się na chillout.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
1: Autopromocja.
2: Kamila Urzędowska w roli Izabeli Łęckiej, Marcin Dorociński jako Stanisław Wokulski i Marek Konrad, wcielający się w postać Ignacego Życkiego. Lalka, czyli klasyka polskiej literatury, opowiedziana na nowo. Po podwójne bilety do sieci Kin Helios zapraszam w śniadaniu do łóżka od poniedziałku do piątku po godzinie 7. Magdalena Kasperowicz.
3: Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty@pianoforte.pl.
6: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
7: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
8: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
9: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
3: Po reklamie.

Środowe popołudnie, słuchacie Chili Z, za nami Harry Styles, wcześniej Ray, no i właśnie przy Ray zatrzymam się na dłuższą chwilę o tym, że artystka wraca do Polski, że w lipcu przyszłego roku będzie jedną z gwiazd Openera 2027, o tym wiemy już od poniedziałku. Tymczasem już w najbliższą niedzielę w Los Angeles odbędzie się wręczenie nagród MTV Video Music Awards. Ciekawe, że MTV jako stacja grająca teledyski już nie istnieje, ale gala Video Music Awards ma się dobrze. No i tam właśnie w niedzielę w Los Angeles w Peacock Theater Ray właśnie będzie jedną z artystek, które złożą hołd George'owi Michaelowi. W grudniu tego roku minie 10 lat, odkąd pożegnaliśmy tego wyjątkowego artystę. No i właśnie przy tej okazji organizatorzy Video Music Awards postanowili złożyć specjalny hołd George'owi. Zaśpiewa Ray, zaśpiewa również druga z gwiazd przyszłorocznego Openera, czyli Somber. Towarzyszyć będzie im także Teddy Swims. No zobaczymy, jak to wszystko zabrzmi. A w tym roku, w maju, minęło 30 lat od premiery jednej z najsłynniejszych i najważniejszych płyt George'a Michaela, czyli albumu Older. No to tak sobie pomyślałem, że skoro George Michael wywołany został do tablicy, wrócimy do tej płyty i już teraz zagramy Spinning the Wheel.

9 minut pozostało do 15, no to jeszcze Rojksop i powitamy Magdę Bauer tu, czyli Z w środowe popołudnie. Zostańcie z nami koniecznie.

0: Nastaw się na chill out. Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
0: Po reklamie.

0: Minęła 15:00, przy mikrofonie Magda Bauer.
1: W pogoni za kulturą.
2: Koncert, performance Hani i Kuby Derejów, audiowizualna wystawa Björk oraz rave na targowisku to niektóre z punktów wędrującego festiwalu. To wydarzenie w kolejnych latach będzie odwiedzać polskie stolice kultury. W tym roku jest to Bielsko-Biała i to tutaj zadebiutuje wędrujący festiwal. I to tutaj zobaczymy Echolalię, wystawę Björk, projekt opowiadający o zjawisku powtarzania zasłyszanych dźwięków, słów i fraz, tych, dzięki którym uczymy się języka i oswajamy świat. To jest wystawa, która była prezentowana jeszcze niedawno w Narodowej Galerii Islandii w Reykjaviku i teraz przenosi się do Bielska-Białej. Tutaj będzie można ją oglądać od 2 października. Kolejny ciekawy punkt programu festiwalu to Bank Snów. 10-godzinne wydarzenie na pograniczu koncertu, performansu i rytuału. Hania i Kuba Derej zapraszają na to spotkanie i to właśnie oni wykonają swoją 10-godzinną kompozycję stworzoną na tę okazję. W miejsce tradycyjnej widowni, jak informuje Polska Agencja Prasowa, pojawią się łóżka, poduszki, a także pościel. Jednym z jesiennych festiwali filmowych, na które zapraszamy Was co roku, jest Festiwal Pięć Smaków. W tym roku zacznie się w Warszawie 10 listopada, ale wcześniej spotkamy się w ramach takiego przedsmaku przed festiwalem na Azjatyckiej Nocy Grozy. To będą 3 różne, ale straszne filmy pokazywane podczas jednego bardzo długiego wieczoru. Tym razem nowa grupa Niewidzialna Połówka oraz Meg, czyli horror rozgrywający się w szkole, klasyka japońskiego horroru, a także komediowa wariacja na temat klątwy złamanego serca. Wszystkie te filmy powstały w zeszłym roku, teraz będzie można je obejrzeć właśnie 31 października w warszawskim Muranowie, a także w poznańskim kinie pałacowym. A na koniec książki. Wielkie czytanie i wspaniały festiwal, na który czekamy już w Warszawie, czyli Big Book Festival, tym razem pod hasłem Kiedyś było lepiej. Oczywiście ta fraza została wzięta w cudzysłów. Będzie interpretowana na różne sposoby, no i będzie nas prowadzić przez program. Tutaj oddaję głos Paulinie Wilk, jednej z organizatorek wydarzenia, która opowie nieco więcej na temat zawartości tego programu.
3: W programie głównym festiwalu są wydarzenia niepowtarzalne, takie, które wspólnie z zespołem Fundacji Kultura Nie Boli wymyśleliśmy szczególnie na te okazje. One się powtórzyć drugi raz nie mogą. Wśród nich są Open Mic, Wstań i Mów, czyli coś w rodzaju stand-upu literackiego. 6 pisarzy staje przed mikrofonem, goła scena, tylko 15 minut i tylko oni, żeby powiedzieć, co myślą na temat tego, czy kiedyś i co kiedyś było lepiej.
2: Zapowiada Paulina Wilk.
3: Będziemy mieć także dialog pokoleń. 2 bajonów, Kasper i Filip, spotkają się, żeby porównać rzeczywistości artystyczne, trochę zastanowić się, co kiedyś było wyzwaniem i trudnością dla twórców, co dziś nim jest, w jaki sposób obrazujemy sobie świat, w jaki sposób chcemy o nim opowiadać i go przeżywać także w kontekście zupełnie nowych, dostępnych technologii i nowych mediów, dla których jakimś wielkim, nowym wyzwaniem wydaje się sztuczna inteligencja, która jest zupełnie innym systemem niż ten polityczny, który ograniczał wolność twórczą przed laty.
2: Po wszystkie szczegóły dotyczące programu zapraszamy na bigbookfestival.pl i przypominamy,

Orzem, a po północy także na zachodzie. Dziś jeszcze możliwe przelotne opady deszczu. Temperatura nocą od 4 do 8 stopni. Cieplej jedynie nad morzem i na zachodzie. Tam około 10. Jutro na termometrach od 14 do 17 stopni. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu możliwe prawie w całym kraju.

0: Bartek Winczewski.
1: 6 minut po 15 na zegarze. Kolejna godzina środowego przenikania przed nami. Blood Orange już teraz tę godzinę otwiera. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
0: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Znamy już laureata, a w zasadzie laureatkę plebiscytu na warszawskie drzewo roku. Najpierw od 1 do 20 lipca zbierane były zgłoszenia. Mieszkanki i mieszkańcy Warszawy wypełniali formularz wskazując swoje ulubione drzewa, opowiadali ich historię, znaczenie dla lokalnej społeczności oraz cechy gatunkowe. Następnie ze wszystkich zgłoszeń jury wyłoniło 12 reprezentantów dzielnic, na których można było głosować, a teraz plebiscyt został rozstrzygnięty. Warszawskim drzewem roku została sosna pospolita Pinus sylvestris L z dzielnicy Wawer, zdobywając znaczącą większość głosów. 950 głosów z tych, które oddane zostały w plebiscycie, powędrowało właśnie do sosny pospolitej z Wawra. Ta sosna nie tylko zwraca uwagę swoim niecodziennym kształtem, ale przede wszystkim historią i znaczeniem dla ludzi zamieszkujących tę okolicę. Cytując jedno ze zgłoszeń, sosna pospolita jest symbolem, wokół którego buduje się i wzmacnia lokalna społeczność, jest rozpoznawalna wśród mieszkańców, mają oni poczucie ważności i bliskości drzewa, traktują je jak nieodłączny element swojej małej ojczyzny. No to jeszcze miejsce drugie i trzecie na podium znalazł się również Dąb Przypułkowy z Woli oraz Topola Czarna z Bielan. Teraz sosna pospolita, zwyciężczyni konkursu na warszawskie drzewo roku, walczyć będzie o tytuł ogólnopolskiego drzewa roku. No to trzymamy kciuki, a gdyby ktoś chciał podziwiać zwyciężczynię, no to kierunek Wawer, jedna z warszawskich dzielnic. Myślę, że napotkani mieszkańcy odpowiednio pokierują pod to właśnie drzewo.

Nowa płyta Leona Bridgesa już w piątek, a nasze nowe, piękne studio, czyli Z, coraz częściej i chętnie oczywiście odwiedzają goście. Wczoraj gościnią Kuby Lachowicza była Natalia Mujanga, to w związku z premierą jej nowej piosenki. Kto jeszcze nie słyszał, no to proszę bardzo.

0: Autopromocja.
1: W międzyczasie w Chili Z.
2: Popołudnie to ulubiona pora dnia większości z nas. To czas, gdy kończymy pracę i możemy robić to, na co naprawdę mamy ochotę. Proponuję do tego muzykę, która towarzyszy nam w międzyczasie. Gdziekolwiek jesteście o tej porze, bądźmy tam razem.
1: W międzyczasie. Już dziś od 16. Tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Jakub Lachowicz.
0: Autopromocja.
1: Reklama. Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie alpejskie mleczko Milka. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. A woda źródlana Żywiec Zdrój 1,5 litra. Kup sześciopak, drugi gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Kastorama. Teoria.
9: I praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Kastoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
1: Po reklamie.

Z Arlo Parks widzimy się w listopadzie w warszawskim klubie Palladium. Tymczasem w lipcu minęło 15 lat, odkąd świat muzyki stracił Amy Winehouse. W październiku z kolei minie lat 20 od premiery jej najsłynniejszej płyty Back to Black i z tej właśnie okazji szykuje się wyjątkowe wydarzenie. 21 października w Londynie w klubie Roundhouse byli współpracownicy Amy Winehouse, jej zespół, który płytę Back to Black nagrywał, Mark Ronson, który ten album produkował, oraz mnóstwo innych gości spotkają się, aby wspólnie raz jeszcze zagrać te piosenki, powspominać Amy. To na pewno będzie wyjątkowy i bardzo wzruszający wieczór. A z okazji 20-lecia płyty Back to Black już niebawem dostaniemy nowe wydanie tej płyty, rozszerzone o niepublikowane wcześniej nagrania. No i jedno takie właśnie niepublikowane wcześniej nagranie przed nami, Tears Dry w wersji demo.

Kuba Lachowicz już za 13 minut zasiądzie przed mikrofonem, czyli Z. Jesteście w dobrych rękach po 16 na naszej antenie premiera nowej wspólnej piosenki Kaśki Sochackiej i Korteza. Warto z nami zostać. Ja dziękuję za dzisiaj. Zapraszam jutro. Bartek Winczewski. Słyszymy się o 13.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
3: Z zarządzaniem jest jak z wychowaniem. Inni nie idą za twoją radą, ale za przykładem. Bądź najlepszy. Przygotuj się do tej roli podczas studiowania zarządzania w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Inwestuj w siebie i innych ludzi, a potem porywaj ich za sobą. www.uth.edu.pl.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
6: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
5: A gdzie tak jest?
6: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
5: O, już zatrudniam.
6: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
7: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm. Dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
12: Piąte nie zabijaj. Znasz ten podcast? To Justyna Mazur-Kudelska. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Po pierwsze, będzie tam ponad 50 najciekawszych polskich podcasterów, a po piąte, to już wiesz.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Nocą uważajcie na mgły. One w pasie od Warmii i Mazur przez Mazowsze aż po południowo-wschodnie obszary kraju. Do tego nad morzem, na wschodzie i po północy również na zachodzie kraju spodziewamy się przelotnych opadów deszczu. Jeżeli chodzi o czwartek, ten będzie deszczowy w całym kraju. Najbardziej deszczowo będzie na północnym zachodzie. Termometry pokażą od 14 do 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
2: W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Środa. Dzień dobry. Jakub Lachowicz, to ja. Zapraszam na popołudnie w Chili Z. Nowa muzyka za chwilę. Cortez i Kaśka Sochacka we wspólnym utworze po raz kolejny.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.
1: A zaczynamy od Jungle.

0: I love you always forever. Jak wyobrażacie sobie tę panią? No dokładnie, blondynka, bardzo urocza, niebieskie oczy i jej najpopularniejsza piosenka wykorzystana chyba w 5 czy 6 komediach romantycznych. Będę cię kochać na zawsze, po prostu. Czyli Z w środę, 11 minut po 16, to teraz obiecana nowa muzyka. Film Nasza Rewolucja. To jest historia życia i miłości Jacka Kuronia i jego żony Gajki. I ten film zostanie zaprezentowany podczas festiwalu w Gdyni, gdzie zawalczy o Złotego Lwa. Jak powiedziałem, to jest opowieść o Jacku i Gajce Kuroniach, o czasie, w którym marzenie o wolności było czymś więcej niż taką odległą perspektywą. I to właśnie tę codzienną walkę Piotr Domalewski pokazał przez pryzmat relacji dwojga ludzi, dla których wielka historia miała bardzo osobisty wymiar. I przygląda się temu, kim Jacek i Gajka byli dla siebie, jak kochali się, jak radzili sobie z rozłąką, jak próbowali ocalić swoją bliskość i nigdy nie tracili wiary, że będą w końcu żyć w wolnym kraju. Ale film jest gotowy, ale producenci przekonują, że opowiedziana historia wcale nie kończy się wraz z jego napisami, bo jego dalszy ciąg zapisany jest w słowach ostatniego listu, który Gajka napisała do Jacka Kuronia. I to właśnie ta historia stała się punktem wyjścia dla utworu Jak My, stworzonego właśnie na potrzeby tego filmu. I to nie przez byle kogo, ponieważ Kaśka Sochacka i Cortez się zabrali za ten tekst. A gdy Jacek i Gajka Kuroń byli rozdzieleni, to pisali do siebie listy, pełne bardzo takiej szczerej, prawdziwej miłości, też tęsknoty, emocji. I w listopadzie 1982 roku Gajka napisała do Jacka jeden z najważniejszych listów w ich korespondencji. I to właśnie jego historia stała się inspiracją dla teledysku, który możecie zobaczyć w sieci. Jest to opowieść o uczuciu, które potrafi przetrwać próbę czasu. Kaśka Sochacka powiedziała, że poświęcenie Jacka i Gajki już na zawsze będzie jej przypominać, ile ma szczęścia, że może kochać się w wolnej, pięknej i spokojnej Polsce. To taka miłość, która onieśmiela, gdy się ją podejrzy z bliska. A Cortez dodał, że kolejny raz czyjaś historia złamała mu serce. Po prostu milcze. Więc zagrajmy premierowo Kaśka Sochacka i Cortez Jak My i zwróćcie uwagę na ten piękny tekst.
1: To jest premiera nowej piosenki w Chili Z.

0: Everybody's cool. Tudor Cinema Club, czyli Z, 24 minuty po 16 środową porą. To teraz będzie o robotach, bo wyobraźcie sobie, że robot wychodzi przed publiczność, nie traci równowagi i jeszcze tańczy do hitu Gigi D'Agostino. Tak wyglądał fragment Fashion Weeku w Mediolanie. Wydarzenie odbyło się wczoraj, otworzyło tegoroczny Milan Fashion Week właśnie i po wybiegu przeszli modele, sportowcy, aktorzy i muzycy, ale to jednak roboty zaczęły krążyć w filmikach w mediach społecznościowych. I oczywiście Mediolan to jeden z kulminacyjnych punktów sezonu. Maszyny pojawiły się w specjalnej części, które to miało pokazać właśnie ludzki dotyk w epoce technologii. Przeszły po wybiegu, wykonywały taneczne ruchy i gestykulowały w stronę publiczności, a na scenie towarzyszyło im L'Amour Toujours, Gigi D'Agostino właśnie. Nie prezentowały ubrań, nie uczestniczyły w ich tworzeniu. Po prostu technologia sama stała się eksponatem, ale internet szczególnie zainteresował się reakcją Alessandro Michele, dyrektora kreatywnego Valentino, który obserwował występ robotów z kamienną miną i ta kamienna mina stała się materiałem na memy. Oczywiście nie wiadomo, czy pan dyrektor był sceptyczny, znudzony czy skupiony, ale w roli komentatora technologicznej rewolucji, niewzruszonego komentatora, wypadł rewelacyjnie. Więc nikt nie twierdzi, że technologia będzie subtelna, ale rzeczywiście humanoidy potrzebowały zaledwie kilku kroków i stały się wiralowym fragmentem wieczoru i nikt nie rozmawia o prezentowanych strojach, o modelkach, tylko o robotach. Smutne.
1: Autopromocja.
2: Zza kulis w Chili Z.
3: Kameralnie, intymnie i szczerze, to tu jest miejsce na osobiste wyznania i wyjątkowe wspomnienia. Zapraszam na rozmowy zza kulis Max Ber.
2: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Sopocie Kowacz.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
3: Od czwartku wszystkie artykuły Almette kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. A kawa rozpuszczalna Jakobs Krynung 200 lub 220 gramów tylko 26,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Muzyka i głos.

0: Devitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
2: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak. 10 na 10.
3: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Po reklamie.

I could get used to this. Jesse Ware w Chili Z. 21 minut i będzie 17. Tymczasem Matki Pingwinów powracają. Drugi sezon tej serii powróci na Netflixa już jesienią. To jest serial, który podbił serca zarówno polskich, jak i światowych widzów, ale również krytyków, bo ta produkcja znalazła się na liście najciekawszych zagranicznych seriali 2024 roku redakcji New York Times. I po 2 latach od premiery właśnie ta produkcja powraca na Netflixa. W drugim sezonie znowu spotkamy się z Kamą, Ulą, Tatianą i Jerzym, których połączy wspólny cel stworzenia szkoły dostosowanej do potrzeb ich dzieci. I oczywiście nie będzie to zbyt łatwe, no bo kuratorium oświaty zdaje się tylko czekać na ich potknięcie. Dlatego serialowi rodzice będą musieli zmierzyć się z tym zadaniem, ale również z nieustającymi wyzwaniami związanymi z wychowywaniem dzieci oraz z własnymi rozterkami. Na czele tego projektu stanie ponownie pomysłodawczyni tej serii, czyli Klara Kochańska-Bajon. W role główne wcielą się ulubieńcy widzów, czyli Masza Wągrodzka, Barbara Wypych, Magdalena Różczka i Tomasz Tyndyk. W obsadzie drugiego sezonu zobaczymy również Jana Lubasa, Tolę Będzikowską, Krystynę Jandę i Mateusza Damięckiego. Polski serial Matki Pingwinów, drugi sezon 21 października, oczywiście na Netflixie.

Sienna Spyro zaśpiewała w Chili Z. Bardzo młoda dziewczyna, rocznik 2005, a ostatnia jej płyta. Genialna, mocno wam ją polecam. Myślę, że jesienią będzie brzmiała jeszcze lepiej. 12 minut i będzie 17. Spoglądam w kalendarz, 23 dzień września, a to oznacza tyle, że dzisiaj obchodzimy urodziny mistrza. Bruce'a Springsteena, dokładnie 77. Pamiętacie film Philadelphia z Tomem Hanksem i Denzelem Washingtonem? To był film o bardzo przejmujący w ogóle obraz, no, o prawniku, który dowiaduje się, że jest chory na AIDS. I w wyniku tego zostaje zwolniony z pracy i on później walczy w sądzie z dyskryminacją, z pracodawcą. I Bruce Springsteen został poproszony o napisanie numeru do tego właśnie obrazu. Tyle, że zamiast takiego typowego, rockowego brzmienia, to on stworzył taki utwór bardzo spokojny, melancholijny wręcz, oszczędny, oparty w dużej mierze na perkusji, na syntezatorach też trochę. I piosenka opowiadająca o tym, że Bruce przemierza ulicę Filadelfii i ma wrażenie, że staje się niewidzialny dla innych ludzi. Mimo że ta piosenka nie opowiada o AIDS w sposób dosłowny, tylko pokazuje takie emocjonalne doświadczenie człowieka, który jest ciężko chory i staje się coraz bardziej odizolowany od społeczeństwa. Z ciekawostek, oczywiście był Oscar za najlepszą piosenkę, był Złoty Glob, 4 nagrody Grammy. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzycznych utworów związanych z kryzysem AIDS w latach 80. Bruce Springsteen zaśpiewa teraz. I był to trudny numer dla Bruce'a, bo pisał go wtedy, kiedy zmagał się ze śmiercią bliskiej mu osoby. I te osobiste doświadczenia połączył z historią pokazaną w filmie Philadelphia właśnie. Swoją drogą polecam wam ścieżkę do tego obrazu. Bruce Springsteen, teraz. Przejmująco się nam zrobi, ale za to jak pięknie. Streets of Philadelphia. A Bruce niech żyje, niech gra mistrz. Wysyłamy mu najlepsze życzenia przez radio. Wiadomo.

0: Reklama. Gdy biznes wchodzi na wyższe obroty, przyda się wsparcie w finansach. Z kontem Mój Biznes w Banku Millennium zyskujesz w promocjach nawet 5000 zł premii, a do tego 0 zł za prowadzenie konta i za przelewy internetowe w złotówkach i euro przez 2 lata. Otwórz konto Mój Biznes z kartą Visa. Warunki i czas trwania promocji znajdziesz w regulaminach. Nawet 5000 zł premii dla przedsiębiorców z kontem Mój Biznes i rozwij swój biznes z kontem Mój Biznes. Regulaminy i cennik usług dla klientów biznes dostępne na www.bankmillennium.pl.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: Od czwartku polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka, 14,99 za kilogram, 5 kg na osobę. Kaufland.
6: Muzyka i głos AI.

0: Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Po reklamie.

0: Zastaw się na Chill Out. To jest Radio Chilli Z.
1: Zastaw się na Chill Out.
0: Chilli Z. Pogoda.
2: Jutro w całym kraju spodziewamy się opadów deszczu, do tego na zachodzie silnie powieje, uważajcie na siebie. Jeżeli chodzi o termometry, to te pokażą od 14 do 17 stopni, nieco chłodniej w górach, tutaj do 11. Nocą też uważajcie na mgły, one pojawią się na południu kraju, do tego na północy i na zachodzie, ale również w Wielkopolsce i na ziemi łódzkiej może pokropić, więc weźcie parasole.
3: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
0: W międzyczasie w Chilli Z zaprasza Jakub Lachowicz.
2: A my się polecamy na chill out niezależnie od pogody. Pamiętajcie, że oficjalnie mamy już jesień, więc dzień dobry jesienią. Jakub Lachowicz to ja. 17 minuta po 17 już. Zapraszam.
0: Chilli Z. Nastaw się na chill out.
2: Somber zaczyna. My body isn't ready.

swojej najnowszej płyty w Civizat. Rozmawiałem z Mrozem ostatnio i powiedział, że pierwszy raz śpiewa w taki sposób, tak wysoko, takim falsetem, ale przyznacie, że wyszło mu to bardzo ładnie. 10 minut i będzie 17. Nie, jest już 17. 10 minut po 17. Mrozu i lepsze czasy to za nami. 2 lata temu naukowcy z Dublina opublikowali badania, w którym dowiedli, że algorytmy w mediach społecznościowych promują wyższość mężczyzn nad kobietami oraz te algorytmy promują mizoginistyczne treści. I wtedy w mediach podniosła się dyskusja o potrzebach zmian. Temat zniknął tak szybko, jak się pojawił, i w związku z rosnącym odsetkiem przemocy ze strony chłopców wobec swoich równolatek, reporterka z Australii, pani Amber Schulz, znowu pochyliła się nad tą sprawą i nad wyczyszczonym do ustawień fabrycznych telefonie założyła konta w mediach społecznościowych,

na nazwisko fikcyjnego nastolatka Jordana Michaela. Przez pierwsze pół godziny nic się nie działo, a później zaczęła wchodzić w interakcję z treściami promującymi manosferę, czyli przestrzeń internetową skupiającą ruchy na przykład samców alfa albo skrajnych krytyków feminizmu. I na TikToku pierwsze treści krytykujące feminizm i promujące tradycyjne role płciowe pojawiły się już po 13 minutach. Po 49 zaczęły wyświetlać się materiały o podłożu religijnym, sugerujące, że kobiety powinny być szlachetne, służyć swoim mężom. Jednocześnie TikTok ani razu nie przedstawił obrazu zdrowej, partnerskiej relacji. Jeżeli chodzi o Instagram, to ten przekonywał tego fikcyjnego nastolatka do dołączenia do kościoła. Promowane obrazy relacji z kobietami były pozytywne, bo pary się śmiały. Było kupowanie kwiatów, wszyscy chwalili wspólnie Boga. Ale autorka eksperymentu podkreśliła, że Meta, do której należy Instagram, tydzień wcześniej podpisał ugodę po procesie, w którym została oskarżona o napędzanie kryzysu zdrowia psychicznego i być może to dlatego. YouTube w badaniu 2 lata temu wypadł najgorzej. Tym razem znalazł się na samej górze tej tabeli. Wyjątkiem był tylko jeden kontrowersyjny filmik, który pojawił się po 26 minutach scrollowania. Więc jak widać, są treści, które wywołują skrajne emocje i niestety jest z tym problem. Problem rośnie, regulacji nadal brak. Victoria Monet zaśpiewa teraz swoją nową piosenkę, Juicy, 13 minut po 17 w Chilizat.

0: głos, który należał oczywiście do Mary J. Blige, czyli Zet w swoim największym przeboju. Przeboju wyprodukowanym przez samego doktora Dre, jak najbardziej, i to zresztą słychać. Królowa muzyki R&B z całą pewnością, Mary J. Blige, która zaapelowała, że nigdy więcej dramy, już wystarczy, no more drama. A wszystko zaczęło się w latach 90. od współpracy z człowiekiem, który nazywał się wtedy zupełnie inaczej i o którym jeszcze wtedy nie pisali wszyscy negatywnie, bo jeszcze nie robił chyba takich rzeczy wtedy. Chodziło oczywiście o Puffa Diddy'ego. No to tak, tak było. Kiedy Mary J. Blige zaczynała, to był bardzo trudny czas dla amerykańskiego rynku muzycznego, bo był natłok R&B, natłok hip-hopu, rynek był bardzo głodny jakichś takich świeżych brzmień, ale jak Mary J. Blige wybiła się wtedy, tak do dzisiaj jest na absolutnym topie i to cieszy, cały czas wydaje. 23 minuty po 17, Say She She za moment, później James Bay, czyli wracamy na wyspę. I to przed nami w Chili Z.
1: Nastaw się na chill out.
2: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekty mieszkaniowe od 20 lat.
3: Autopromocja.
1: Klubowe brzmienia na najwyższym światowym poziomie. Muzyczna podróż od Ibizy po Nowy Jork. Emitowane w ponad 40 krajach. Kultowe radio show. Glitterbox. Teraz w każdą sobotę o 19:00 tylko w Chili Z.
3: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu hybrydowego. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 21 do 26 września. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Trzęsiemy całą branżą! Dołącz do nas!
12: Wybierz budownictwo w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiuj swoją pasję, a potem rób w życiu to, co naprawdę lubisz. www.uthedu.pl.
13: Nie każdy rok musi być wyjątkowy, ale ten taki będzie. Jeszcze w tym roku odbierzesz klucze do swojego apartamentu w Pianoforte. Apartamenty Pianoforte od BPI Real Estate. Na Dolnym Mokotowie, w sąsiedztwie Łazienek Królewskich, przy ulicy Belwederskiej. apartamenty-pianoforte.pl.
14: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: Teraz w Netto Polski ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
9: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
19: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
20: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
23: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miau Szlę.
24: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
25: Po reklamie.

Dobrze, że to jest radio i dobrze, że mam tutaj taki wyłącznik do mikrofonu, bo zawsze sobie śpiewam tę piosenkę, ale nie chcieliby Państwo tego usłyszeć. 24 minuty i będzie 18. James Bay, One Life to za nami. Dziki, dziki wschód to jest nowy film Jana Holoubka, nad którym pracował niemal dekadę i który został zaprezentowany podczas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, gdzie znalazł się w konkursie głównym i był filmem otwarcia tegorocznej edycji. Dziki, dziki wschód to jest film, który przenosi nas do zimy 1943 roku i wtedy do pewnego spokojnego miasteczka na wschodzie Polski przybywa Wolf, tajemniczy urzędnik z Berlina, który nie za bardzo chce powiedzieć, po co przyjechał, i jego obecność szybko burzy spokój wspomnianego sennego miasteczka, które nazywa się Małe Zalesie. Więc narastają nieufność, poczucie zagrożenia, zwłaszcza, że to 43 rok, urzędnik jest z Niemiec i ta granica pomiędzy prawdą a kłamstwem zaczyna się zacierać. Jak powiedziałem, Jan Holoubek przez niemal 10 lat pracował nad tym obrazem i opowiada tę historię właśnie dziś. I opowieść osadzona w realiach II wojny światowej nabiera współczesnego znaczenia. Dziki, dziki wschód, który można odczytywać jako ostrzeżenie przed skrajnie nacjonalistycznymi ruchami. I to jest obraz, który będzie do zobaczenia już niebawem. Do Gdyni powrócimy w piątek, wtedy to Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow poprowadzą dla Was stamtąd właśnie specjalny program, dobrze zmontowany, tym razem wydanie plenerowe z Gdyni. No i to w piątek od 13, czyli ZAT. U nas teraz Daria ze Śląska, jej wariatka. Swoją drogą proszę uważnie słuchać, czyli ZAT w najbliższych dniach. Będziemy mieli niespodziankę związaną z Darią ze Śląska, no bo wiadomo, trasa się zbliża. I oczywiście, nie, więcej nie powiem. Proszę słuchać Daria ze Śląska z najnowszej płyty, teraz w Chili Z.

Adam Port, czyli Z, a właściwie mu 10 minut i będzie 18. O 18 Magda Bauer w pogoni za kulturą. Ale jeszcze zanim Magda, to uśmiecham się trochę, bo czy wyobrażają sobie państwo Michaela Jacksona śpiewającego po francusku? No, nie trzeba sobie wyobrażać, bo tak się właśnie stało. Otóż czasami żałuję, że nasz język jest taki bardzo trudny i nie ma artystów, którzy odważyliby się zaśpiewać coś po polsku. Artystów oczywiście pokroju Michaela Jacksona. Chociaż Michael był akurat w pewnym momencie bardzo blisko Polski, no bo przecież planował tutaj wybudować Wesołe Miasteczko. Były różne historie związane z Polską, z jego koncertem. Znalazłem reedycję płyty Bad, wydaną po raz pierwszy w 1987 roku i 25 lat później wytwórnia Sony wydała płytę Bad raz jeszcze i dołączyła do tego dysk, a tam między innymi nowe wersje, znaczy nie nowe, ale strony B, niepublikowane wcześniej wersje singli radiowych, czy też utwory, które nie pojawiały się na regularnych albumach. I na tej płycie jest właśnie piosenka I Just Can't Stop Loving You. Przepiękno. A na bonusowym dysku jest ten utwór w dwóch wersjach językowych jeszcze. Jest wersja hiszpańska i jest wersja francuska. I pozwolą państwo, że nie wymówię tego tytułu, bo nie chcę kaleczyć tego pięknego języka, jakim jest francuski, ale Michael po francusku, no mimo że piosenka poważna o wielkiej miłości, no to na mojej twarzy wywołuje to uśmiech i mam nadzieję, że na waszej również. I mam nadzieję, że nie znaliście tej wersji. I Just Can't Stop Loving You, wersja francuska, śpiewa sam Michael, nie żadne AI-a. Michael we własnej osobie w Chili Z.

0: kupuję saszetkę od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: W życiu liczy się wnętrze, dlatego zadbaj o swoje i rozpocznij studia na architekturze wnętrz w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Uczyń ze swojego hobby sposób na osiągnięcie zawodowego sukcesu. Już teraz stwórz najlepszy projekt Twoich kwalifikacji. Więcej na uth.edu.pl.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Po reklamie. Ogłoszenie płatne.
8: W cyklu Temat na wagę złota z Bartoszem Rączyńskim, dyrektorem zarządzającym Mennicy Apart, porozmawiam o tym, co wpływa na cenę złota i czym jest słynna złota strategia działania.
9: Na cenę złota wpływa kilka kluczowych czynników. Są to przede wszystkim stopy procentowe, inflacja, kurs dolara, sytuacja gospodarcza i geopolityczna, a także popyt ze strony banków centralnych i inwestorów. W praktyce oznacza to, że cena może się dynamicznie zmieniać i trudno jest przewidzieć jej każdy ruch. Moim zdaniem najlepszą złotą strategią jest przede wszystkim konsekwencja. Zamiast próbować przewidzieć idealny moment zakupu, warto kupować regularnie i myśleć długoterminowo. Taka strategia pozwala ograniczyć ryzyko związane z wejściem na rynek w jednym przypadkowym momencie. I przede wszystkim pomaga podejmować decyzje bez emocji.
8: Dziękuję, a słuchaczy zapraszam już na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
7: Ogłoszenie płatne.

0: GDZ.
1: Minuta po 18 na zegarach, przed mikrofonem Magda Bauer.
2: W pogoni za kulturą.
3: Rozas Dans Rozas, spektakl uznawany za kamień milowy tańca postmodernistycznego, a jednocześnie feministyczny manifest jest w programie tegorocznego festiwalu Ciało Umysł.
4: Powstał w 1983 roku, w momencie, kiedy cztery młode tancerki i również Anna Teresa, choreografka tego spektaklu, spotkały się na scenie i zaczęły wykonywały bardzo takie pospolite gesty jak siadanie, bieganie. Coś, co wtedy, w tamtych czasach wydawało się zupełnie absurdalne.
3: Mówiła w rozmowie z naszą reporterką Katarzyną Kozak, Edyta Kozak, dyrektorka festiwalu.
4: Ale Anna Teresa wszystkie ruchy zaczęła powtarzać, zaczęła je układać i stworzyła bardzo precyzyjną, niemalże matematyczną choreografię. Pojawia się tam nie tylko ruch, nie tylko taniec, ale pojawia się przede wszystkim człowiek, przede wszystkim kobieta.
3: Na Ciało Umysł zapraszamy w tym roku od 8 do 11 października do Studio Teatr Galerii. Rozas Dans Rozas już pierwszego wieczoru, a po spektaklu After Talk z tancerkami poprowadzi Emilia Cholewicka. Zostajemy na scenie, ale przenosimy się do Gdańska, żeby polecić Wam sztukę będącą taką muzyczną podróżą w czasie. Co powiecie na piosenki Jacka Cygana w zupełnie nowej odsłonie i w wykonaniu jednego z najbardziej utalentowanych śpiewających aktorów, czyli Marcina Januszkiewicza? Chodzi o spektakl Pokolenie Y, grany w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Okazuje się, że doświadczenia i wrażliwości tej generacji świetnie opowiadają teksty reprezentanta pokolenia Baby Boomers. Bo Cygan i Januszkiewicz znaleźli wspólny język, wspólną wrażliwość, no i razem właśnie w tym spektaklu podjęli próbę opowiedzenia historii tych, dla których mieć nie ma takiego znaczenia jak być. Koncert w tę niedzielę w Teatrze Szekspirowskim w Gdańsku. Zapraszamy o godzinie 18 i mamy dla Was jeszcze podwójne zaproszenia na ten wieczór. Jeśli chcecie się po nie zgłosić, to napiszcie proszę na adres kultura@gdz.pl. Wizualna opowieść o kolonializmie, spotkanie z twórcami polskiego designu i słodki projekt Mirelli von Chrupek. Oto trzy nowe wystawy w krakowskim Bunkrze Sztuki. Kinga Nowak, krakowska malarka, której sztukę już kiedyś przybliżaliśmy Wam przy okazji wystawy w Galerii Aspekty, prezentuje wystawę Żar Mitropików. Artystka sprawdza, jak patrzymy na egzotykę i inność, i robi to za pomocą swoich wspaniałych barwnych obrazów, a także rzeźb. Z kolei Mirella von Chrupek kusi nas aromatem i smakiem kakao i obiecuje pobyt w krainie marzeń. Ostatnia z nowych ekspozycji, także od dziś dostępna dla widzów, to polski design, biografia przedmiotu, biografia projektanta. Współczesne wzornictwo zostało tutaj pokazane przez pryzmat jego autorów i autorek. To oni, ich osobiste przedmioty, historie i materialne biografie są bohaterami wystawy, jakiej, jak podkreśla Bunkier Sztuki, w historii polskiego designu jeszcze nie było.
2: W pogoni za kulturą. W międzyczasie w Chili Z zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Dziękujemy Magdzie Bauer. Zapraszamy na jutro. A ja zapraszam teraz 4 minuty po 18. Jakub Lachowicz. Dobry wieczór jesienią.
2: Chili Z. Nastaw się na chill out.

Wspaniała Kora i Manam. Manam ma grać nam oczywiście w Chili Z, wyjątkowo zimny maj. To jest akurat taka piosenka, którą można przypasować do każdego miesiąca, który nie spełnia pogodowo naszych oczekiwań. No mam nadzieję, że jednak w październiku nie będzie tak źle. Z płyty Nocny Patrol zagraliśmy oczywiście pięknie. Singapur ma bardzo nietypowy sposób na to, żeby walczyć z telefonami. Bo Singapur zauważył, że ludzie nie czytają książek. No, odkrywcze to bardzo. Wydawcy oczywiście kuszą nowościami, to władze jednego z najnowocześniejszych państw świata postanowiły zastosować metodę rodem z eksperymentu behawioralnego i zacząć płacić obywatelom za każdą minutę spędzoną nad książką. To jest 5-letni program społeczny, który ma zmotywować mieszkańców do odłożenia telefonów i powrotu do tradycyjnej lektury. Mechanizm przypomina trochę grywalizację, bo uczestnicy rejestrują się na specjalnej platformie i odnotowują codzienne sesje czytelnicze trwające minimum 15 minut. Za każdą sesję otrzymuje się wirtualne punkty, a zgromadzenie 1000 monet, co wymaga odbycia 50 takich kwadransów, uprawnia do odebrania 1 dolara singapurskiego, czyli 3 zł. Kwota symboliczna, jak najbardziej, ale pomysłodawcom projektu wcale nie chodzi o zarobek ani bicie rekordów, tylko o wyrobienie takiego automatycznego, codziennego nawyku, bo oczywiście ten mały cel pozwala przełamać barierę. No i może dzięki temu będzie można czytać. No właściwie będzie można czytać. No już można czytać, ale być może dzięki temu ktoś do tego się zmotywuje. Dla tych, którzy wolą czytać z pasji albo dlatego, że lubią, to też są propozycje i można to robić bez punktów. Aplikacja nie jest obowiązkowa. Fajny, fajny, naprawdę fajny pomysł. Dodi teraz zaśpiewa w Chili Z, 17 minut po 18, środowy wieczór spędzamy razem, gdziekolwiek jesteście. Nastawiamy się na chillout. W końcu to Chili Z.

0: I think they call this love to Elliot James Ray, czyli Z. Chłopak zakochany w brzmieniu lat 50., 60. też. Fan Elvisa Presleya i to zresztą słychać. Nawet się stylizuje na niego, nawet tak wygląda trochę jak Elvis Presley, ale jednocześnie z zachowaniem współczesności. Można i tak. 23 minuty po 18, jeżeli czas ma znaczenie, środowy wieczór spędzamy razem, Bonobo przed nami i Luis Capaldi. No to znowu romantycznie się nam zrobi. To w najbliższych minutach w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Kojący finał dnia. Tryb samolotowy w Chili Z. Zmysłowe brzmienia, które wprowadzą cię w błogi nastrój i zapewnią wstęp do najlepszych snów. Tryb samolotowy już dziś po 22:00 tylko w Chili Z.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Sumuj korzyści, odejmuj stres i studiuj finanse z pasją do potęgi Entej w Uczelni Techniczno-Handlowej imienia Heleny Chodkowskiej w Warszawie. Studiując u nas swoje hobby, zyskujesz same pozytywy i rozwiązania optymalne do kwadratu. I pamiętaj, na nas zawsze możesz liczyć. Więcej na uth.edu.pl.
5: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
2: Po reklamie.

Capaldi. Someone You Loved, czyli Z. Pięknie się nam zrobiło, 20 minut przed 19 środową porą. Najbardziej radykalna wizja przyszłości sztucznej inteligencji zapisana jest wprost w dokumentach firmy OpenAI. To jest ta firma od ukochanego czata GPT. Firma definiuje sztuczną inteligencję jako wysoce autonomiczne systemy, które będą przewyższały człowieka w większości ekonomicznie wartościowej pracy. Oczywiście nie we wszystkich zawodach i niekoniecznie w każdym możliwym zadaniu, ale właśnie w większości pracy, za którą dzisiaj ktoś komuś płaci. Jednocześnie w tym samym dokumencie firma OpenAI deklaruje, że korzyści z takiej technologii powinny przypaść całej cywilizacji, a rozwój nie powinien prowadzić do nadmiernej koncentracji władzy. I tutaj znajduje się prawdopodobnie jeden z najważniejszych problemów ekonomicznych ery AI, bo oczywiście dzisiejsza gospodarka w dużym uproszczeniu działa tak, że firma sprzedaje produkt albo konkretną usługę, a część uzyskanych pieniędzy przekazuje ludziom, którzy byli potrzebni do ich wytworzenia. No wiadomo, każdy otrzymuje pensję. Pieniądze przepływają więc od przedsiębiorstwa do gospodarstw domowych właśnie dlatego, że firmy potrzebują pracy ludzi. Więc wyobraźmy sobie teraz tę jedną konkretną firmę za kilkanaście lat, która nadal sprzedaje tyle samo albo nawet więcej, ale raport przygotowuje AI, kampanię produkuje AI, dokumenty analizuje AI, a obsługą klienta też zajmuje się AI. Więc firma nie musi przekazywać już tej samej części przychodów pracownikom, tylko kupuje na przykład dostępy do modeli, do infrastruktury, a reszta oszczędności może pozostać w przedsiębiorstwie i trafić do jego właścicieli. I tutaj pojawia się największy problem, bo oczywiście nie oznacza to, że pensja zwolnionego pracownika zostanie wprost przelana na konto OpenAI, tylko mechanizm jest bardziej złożony. Międzynarodowy Fundusz Walutowy zwraca uwagę, że AI może zwiększać zwrot z kapitału, a przez to powiększać nierówności majątkowe, ponieważ aktywa finansowe są znacznie bardziej skoncentrowane niż praca. Więc problem AI finalnie może polegać nie tylko na tym, że maszyny zabiorą nam pracę, ale że wywrócą obecny mechanizm dystrybucji pieniędzy. A przez ostatnie mniej więcej 200 lat podstawowym sposobem dzielenia owoców wzrostu gospodarczego była pensja. Jeżeli ludzka praca stanie się znacznie mniej potrzebna, to ten mechanizm przestanie automatycznie działać i tutaj rodzi się problem. Wieloryby. Dawid Toszkowski. Teraz w Chilizacji.

This Time. Alexander Forr, czyli Z. 11 minut dzieli nas do 19 w środowy wieczór. Od 20 dzisiaj tryb samolotowy. To proszę włączyć sobie tryb samolotowy w telefonach i oddać się muzyce, i do tego zachęcamy, bo to naprawdę będzie no taki prawdziwy głęboki, bardzo chill out. Specjalnie obniżyłem głos. Tak zupełnie serio, mocno polecam dzisiaj być z Chili Z. Spoglądam w kalendarz. Wychodzi mi, że dokładnie 46 lat temu Barbara Streisand wydała swój drugi album Guilty. Album genialny, do którego wracam co jakiś czas, a tam właśnie jeden z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów, czyli Woman in Love. Barry i Robin Gibb są odpowiedzialni za tę piosenkę, czyli panowie z grupy Bee Gees. Co ciekawe, to jest numer, który został napisany specjalnie dla Barbry, ale bracia Gibb również nagrali później swoją wersję. Ogromny hit, miejsce pierwsze między innymi w Stanach, w Wielkiej Brytanii, jeden z największych hitów w karierze Barbry. Woman in Love to jest, no wydawać by się mogło, że taka typowa historia o szczęśliwej miłości, tyle że oprócz zachwytu nad tym pięknym uczuciem, jakim jest miłość, pojawia się tu również zwątpienie, lęk przed utratą, dlatego może być to odebrane zarówno jako piosenka romantyczna, jak i trochę bardziej melancholijna. Patetyczne, ale piękne. Barbara Streisand, która pokaże nam teraz siłę swojego głosu, proponuję dać głośniej, czyli Z, i się zanurzyć w tym pięknym brzmieniu. Jakub Lachowicz, dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Słyszymy się w Czyli Z jutro od 16. Miejcie spokojny wieczór. Kłaniam się. Dzięki. Do usłyszenia.

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Cześć, tu Kuba Wojewódzki. Tak, do ciebie dzwonię, bo mam propozycję. Spotkajmy się 9 i 10 października w Warszawie na Blastcast, największym festiwalu podcastów w Polsce. Słuchasz naszych, słuchasz moich podcastów? To fajnie. Tym razem zróbmy to razem, na żywo.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcyjnych cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, a może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
8: Po reklamie.

0: Autopromocja.
1: Odbicia kultury w Chili Z.
2: Coś dla oka i coś dla ucha. Do obejrzenia i do posłuchania. Pomysły na weekendowy reset pod dachem i w plenerze. Podróże, też te poza szlakiem. A do tego duża dawka dobrego humoru. Na to i o wiele więcej miejsca jest właśnie w Odbiciach Kultury.
1: Odbicia Kultury. W każdą sobotę i niedzielę od godziny 14 tylko w Chili Z.
2: Zapraszam, Alicja Myśliwiec.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
1: Po reklamie.

0: moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 17:55. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
1: Po reklamie.

0: reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Nowe trasy, nowe przygody, nowy rower Cube. Wielka wyprzedaż w Ski Team wystartowała. Kolekcja 2026 w atrakcji. Cenach. Starsze roczniki nawet 40% taniej. Gravel MTB, może hybryda. Kup swój wymarzony rower Cube w Ski Team lub na skiteam.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Eventy nad Wisłą.pl. Wyjątkowe miejsca nad Wisłą. Muzyka na żywo, DJ sety, świetna kuchnia i rejsy o zachodzie słońca. Integracje firmowe do 500 osób, kameralne urodziny i wydarzenia, które zostają w pamięci. Słońce, miasto, muzyka. Eventy nad Wisłą.pl.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
1: Halo, halo, z tej strony Sylwia Czubkowska
2: i Joanna Sosnowska z podcastu Techstoria.
1: Będziemy w Warszawie 9 i 10 października na największym festiwalu podcastów.
2: Będzie to Blastcast organizowany przez RASP, więc jeżeli nas słuchasz, no to chętnie się tam spotkamy.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
0: Po reklamie.

Won't you stay inside?

close to me again.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Piwa w butelkach zwrotnych i bezzwrotnych Heineken, Lech, Prem, Żywiec. 5 plus 5 gratis. Limit łączny w okresie promocji 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na konto. Szczegóły na biedronka.pl. Biedronka.
0: Po reklamie.